Cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cuk cu